0: Why?
1: Oh,
0: freestyle.
1: Yes, freestyle.
0: Kali, zina vya kwege miyina.
1: Yo. Nakula. Aje no busoka loyo. Takindika kurwa ya polo kula. Kwa kweso kapaka kweso mbayo.
0: Aha.
1: Wanika. What is the best tip? Radio in Busoka. Busoka loyo. Kulibu wabako ziaba lonji. Womoyenda vya mizano. Azebi. Entertainment. Quality. The DJ Fanta. The DJ Weflo. Oyenda vikusike. Anjo yaba muwanga. Mbakube. Mbakube.
0: Mbakube.
1: Oyenda vya mizano. Azebi. Amaulire.
0: Omukwavo atubao nga tuliba tambuza paka sawa iku mi program bajeta weekend vibe. Aha, hello.
2: Hello.
0: Aha, okobotia mkwano.
2: Bale mulunji.
0: Ndi mulunji mkwano okobotia.
2: Mwema
0: Wanji? Chala Samu, zile nitu waka. Oli tukolotia. Chala Samu, oli kolotia. Nezo tulagi kutalanta, tubone kutuli. Sembi ayo, ndozo msaada, mlela tufuna ya baka zibabili. Tufo wana. Tuje kuitwira kuchidi, no problem. Hello.
3: Hello, Sebo.
0: Wanji, Sebo.
3: Ono ni kimi penjo kusezele buo kiti district kariro.
0: Aha.
3: Nipenda wama wane, chiko ma kubaki dansolo.
0: Akube chidansolo?
3: Yeah.
0: Chicho, no problem. I